Dok vred mi kje, kaž mi ka vic, da in do zlira moht mi švo. Vez mi zoje in den duh, av di las bol te. Di man ut for gisen kom, mi is, vez vi es grot he. A bue, tis kanen i ma ver. Hoe was er aan